Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem já.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstínek, coś mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za strażakami pracowity weekend przez burzę. Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji, śmierć w szpitalu. Coraz bliżej nowe zasady dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej.

0: pomarańczowo większa część kraju, północno-wschodnia, wschód, centrum i południe. W sumie 9 województw. Trwa wyjaśnienie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i mimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
1: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
0: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa, nie przyznał się do winy. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Putina Siemion Skrepeski został zastrzelony tydzień temu na ulicy ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy. Śledczy próbują ustalić teraz, czy ktoś zlecił to morderstwo. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego, bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP dla polityków KO w placówce. Zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
2: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
3: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
0: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Zagrzmi w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach dużo słońca, na termometrach od 22 stopni na Pomorzu do 29 na Mazowszu.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
4: Po reklamie.
8: Nowy tydzień, czas startować. Weekend minął w ekspresowym tempie, a poniedziałkowy budzik jak zwykle nie miał litości, prawda? Jeśli wasze powieki ważą dzisiaj tonę, to łączymy się w bólu. Na żywo, razem z wami. Ja po prostu udaję, że wcale nie jest tak wcześnie. Meldujemy się w studiu i od razu bez zbędnego przeciągania. Odpalamy format ratunkowy. Koniec ziewania, szukania wymówek, rzucamy w głośnik taki numer, który postawi was do pionu skuteczniej niż zimny prysznic. Bartek Skrajnowski, pat.
9: Patryk Jaremierski.
8: Cześć, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
10: Poranek po polu.

0: No to czas sprawdzić poniedziałkowe kartki z kalendarza. No i proszę bardzo, imieniny obchodzą Tomasz, Paulina oraz Paulin.
1: No najlepszego.
0: Więc tradycyjnie ślemy głośne życzenia z regionu.
1: Jeżeli chodzi o nietypowe okazje, to fani klasycznej motoryzacji mają dzisiaj święto, bo w kalendarzu widnieje Światowy Dzień Garbusa.
0: O, no legendarne auto, więc pozdrawiamy wszystkich właścicieli.
1: No piękny klasyk.
0: No dzisiaj wypada też Dzień Kultury Fizycznej oraz Światowy Dzień Lasu Deszczowego.
1: No niezależnie od tego, czy planujecie dzisiaj trening, czy przejażdżkę klasykiem, odpalamy numer, który od rana idealnie ustawi wam dobry vibe na resztę dnia.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89, telefon 664 121 828.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku. Plantacja Chojnek, Wiktorowo.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
5: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziorób Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat litnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
0: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
3: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
2: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
3: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
2: To co, chodzimy do gry?
3: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
4: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
4: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
5: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
0: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
3: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
4: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
6: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze zanikają, upały pozostają. Za chwilę aktualne prognozy. Potem bilans pożaru fabryki aerozoli koło Ustki i ważące się losy wizyty Wołodymyra Załońskiego na konferencji w Gdańsku. Marcin Krzemiński. 1415 interwencji, z czego 299 w Wielkopolsce i 190 w Zachodniopomorskiem. To dane poniedzieli, czyli kolejnym dniu w Polsce z frontem burzowym, i to jeszcze wciąż niepełne dane, bo zebrane do godziny 20. Interwencje najczęściej dotyczyły powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic, a w Ełku na przykład także ulic. Nie ma informacji o poszkodowanych. Burze nad Polską powoli będą zanikały, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojniej w całej Polsce. Niezmiennie będzie gorąco, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
1: Pod koniec tygodnia w całym kraju ma być znów upalnie. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Potężne kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, a władze gminy wydały apel o niewychodzeniu z domu z uwagi na możliwą obecność toksycznych substancji w powietrzu. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia. Tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. Zniszczenia w Harnowie są ogromne. W zakładzie pracowało kilkaset osób. Na szczęście wszystkich udało się

0: Benzyny 98, 6,61, a oleju napędowego 6,12 zł. Ważą się losy wizyty Wołodymyra Zełenskiego na rozpoczynającej się w najbliższy czwartek konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, podaje BBC. To po tym, gdy w odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Zełenskiemu order Orła Białego, co spowodowało wzrost napięć na linii Polska-Ukraina.
1: Być może Wołodymyr Zełenski weźmie udział na przykład online w tym spotkaniu. Na pewno atmosfera między Warszawą a Kijowem jest obecnie mocno napięta.
0: Komentuje dziennikarz TVP Piotr Kaszuwara, na co dzień przebywający w Kijowie. Jak informuje polska agencja prasowa, Wołodymyr Zełenski dziś otrzyma raport dotyczący przygotowań do gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy i na podstawie tych informacji ma podjąć decyzję, czy weźmie w niej udział. Na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. 36 lat temu, w 1990 roku, w Berlinie zamknięty został checkpoint Charlie, czyli przejście graniczne między Berlinem Zachodnim a Wschodnim, należące do najbardziej znanych symboli zimnej wojny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Najwięcej chmur na południu i wschodzie, tam deszczowo, miejscami możliwe burze, lokalnie grad. Maksymalnie 22 stopnie na Pomorzu, 26 w centrum, 31 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania pokazała moc, Belgia wciąż bez błysku, a Republika Zielonego Przylądka nie przestaje zaskakiwać. W mundialowej grupie H Hiszpania po wpadce na otwarcie tym razem gładko rozprawiła się z Arabią Saudyjską i wygrała 4-0. Z kolei Kaboverdyjczycy znów pokazali się ze świetnej strony i zremisowali z Urugwajem 2-2. Hiszpanie mają 4 punkty po dwóch kolejkach, a pozostałe 3 drużyny po 2. W grupie G słabo wyglądają Belgowie, najpierw zremisowali z Egiptem, a wczoraj podzielili się punktami z Iranem, dla którego jest to naprawdę cenny wynik, mówi selekcjoner Amir Galanoei. Do tej pory wykonaliśmy świetną robotę. Nie byliśmy gospodarzami zbyt wielu meczów w rundach eliminacyjnych Mistrzostw Świata. Potem wybuchła wojna, a my przybyliśmy tutaj w takich okolicznościach i zdołaliśmy rozegrać dwa wielkie mecze. To samo w sobie jest ogromnym osiągnięciem, które postawiło pod znakiem zapytania wiele piłkarskich równań. Możemy się cieszyć do jutra, a od jutra musimy zacząć myśleć o meczu z Egiptem. Naszym celem oczywiście jest awans, a dopiero potem będziemy planować kolejne kroki. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt, który pokonał w nocy Nową Zelandię 3-1. Iran i Belgia mają po 2 punkty, a Nowozelandczycy 1. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski w 7. decydującym meczu finału play-off. Pokonali u siebie Zastal Zielona Góra 78-70. Po swój 9. złoty medal w historii sięgnęli w roku 110-lecia klubu. MVP finałów wybrano Andrzeja Plutę. Tego można się było spodziewać. Ostatnią dziką kartę do singlowego turnieju w wielkoszlemowym Wimbledonie otrzymała Serena Williams. 44-letnia Amerykanka wygrywała ten turniej 7-krotnie, po raz ostatni dokładnie 10 lat temu. Z kolei na kort w singlu wróci po 4 latach przerwy, gdy w trzeciej rundzie US Open przegrała z Australijką Ailą Tomljanovic. W tym roku powróciła na światowe korty, wystąpiła w jednym meczu deblowym w Londynie i w jednym w Berlinie. Przypomnę, z dziką kartą zagra też Maja Chwalińska, a w turnieju głównym zobaczymy Igę Świątek, Magdalinet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 8 spotkaniach drużyna Stefano Lavariniego ma na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki.
4: Reklama.
6: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na

0: Ciebie! Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
1: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
2: Po reklamie.
3: No to zerkamy sobie, jak Włocławek zaczyna ten poniedziałek. No na razie jest dość pochmurno, w niektórych miejscach nawet mokro, ale mimo wszystko jest bardzo przyjemnie. Na termometrach mamy już równe 20 stopni.
4: Ciepło od samego rana, a w ciągu dnia będzie tylko lepiej. Ta szarzyzna szybko zniknie, przez większość czasu ma świecić słońce. A temperatura w najcieplejszym momencie skoczy do 27 stopni, a nawet 28.
3: No idealny układ na początek tygodnia, więc humory na pewno powinny dopisywać.
0: Poranek po polsku.

0: No to sprawdzamy sobie dla was najnowsze raporty gospodarcze. No i mamy totalną rewolucję. W polskich mieszkaniach, no, Polski Instytut Ekonomiczny opublikował takie dane, z których wynika, że no jako naród masowo zmieniamy styl życia.
1: Oho, a co to za rewolucja? Zaczęliśmy masowo wyrzucać telewizory, czy jak?
0: No gorzej. Zaczęliśmy masowo mieszkać sami? No i już co trzecie gospodarstwo domowe w Polsce to tak zwany singiel. No ponad 35% z nas prowadzi dom pojedynkę.
1: No proszę, czyli koniec z wielopokoleniowymi domami, gdzie w jednym pokoju siedzi babcia, w drugim wnuczek, a w kuchni kłócą się rodzice.
0: No dokładnie tak. Rosną aspiracje do samodzielności, ale eksperci od razu gaszą entuzjazm. No te nasze marzenia mocno zdarzają się z rzeczywistością. Dalej mamy jeden z najwyższych poziomów przeludnienia mieszkań w całej Unii Europejskiej. No czyli chcemy na swoje, ale ceny lokali i ich dostępność potrafią skutecznie podciąć skrzydła.
1: No klasyk. Chciałbyś mieć własny salon i sypialnię, a kończysz w kawalerce, gdzie kanapa dotyka lodówki. Ale trend jest jasny. Polacy wolą święty spokój na własnym metrażu.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Po reklamie.
5: Radio Wolfsburg.
2: Po polsku.

0: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0 bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta oraz wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt. Mówi Mieczysław Olewnik, Nadleśnictwo Włocławek.
4: Problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się dlatego, że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy i zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem.
3: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać. Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie. Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta, mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
5: Jeśli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Run Chłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
3: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy. Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą.
6: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to my wracamy do tematu, który co rano podnosi ciśnienie wszystkim kierowcom w regionie. No słuchajcie, nasz poranny raport z dróg niestety cały czas aktualny. Włocławek i okolice dosłownie stoją w miejscu.
1: No stary, przejazd przez most to jest teraz wyższa szkoła cierpliwości. A na Kapitulnej czy Wienieckiej tradycyjnie. Zderzak w zderzak.
0: No żeby to tylko centrum, ale z tego co nam dajecie znać, ucieczka na poboczne trasy nic nie daje w Brześciu Kujawskim, Lipnie, a nawet w Aleksandrowie Kujawskim. No poranny szczyt melduje się w pełnej okazałości.
1: Normalka, no wszyscy ruszyli do roboty i na zakupy w tym samym momencie. Dlatego zamiast kląć na kierownicę i trąbić bez sensu,
0: wrzućcie na luz, weźcie głęboki oddech i zostańcie razem z nami.
1: Dokładnie, no bo nerwy nic nie pomogą. A z dobrą muzyką w głośnikach ten korek minie wam jakoś lżej.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nadal możliwe burze, ostrzeżenia przed upałem tylko punktowe. Kolejny warszawski szpital bada zatrudnienie lekarza milionera. Będzie też kolejna odsłona sporu Zełenski-Nawrocki. Marcin Krzemiński. To kolejny dzień z burzami. Do późnego popołudnia aktualne są alerty drugiego, czyli średniego stopnia we wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Burzom mają towarzyszyć ulewy, porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed upałami, także drugiego stopnia, ale dziś dotyczą niewielkiego fragmentu kraju, południa Lubelszczyzny i północy Podkarpacia. Taka pogoda niemniej może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
2: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
1: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W upalne dni pijmy dużo wody, dbajmy też, by dostęp do niej miały zwierzęta. Kolejny szpital pilnie przygląda się historii zatrudnienia doktora Dawida Kasprzyka. Tym razem to Mazowiecki Szpital Brudnowski. Młody medyk zasłynął rocznymi zarobkami na poziomie 1 600 000 zł. W szpitalu południowym koordynował pracę SOR-u, choć nie ma specjalizacji. W przypadku Brudnowskiego chodzi o sprawdzenie liczby rzeczywiście przepracowanych przez Kasprzyka godzin. Miało ich być ponad 700. Władze szpitala powołały specjalny zespół kontrolny. Przypomnę, że z kolei w stołecznym szpitalu południowym ma dziś zostać powołana

0: Polsce. Grzegorz Kozioł.
1: Zełenski w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.
2: Prezydent Karol.
1: Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem.
2: Premiera Tuska.
1: Włodymyr Zełenski podkreślił także, że nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami.
2: Też robił Orban.
1: To samo robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Prezydent Ukrainy w wywiadzie ujawnił także, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.
0: Ponad 500 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na pięciu nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela. Skandowali: wszystkie plaże są nasze, w Portugalii nie ma prywatnych plaż. Część otoczyła nawet dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii. Tymczasem właściciel położonego przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Najchłodniej na wybrzeżu, tam maksymalnie około 18 stopni, 26 stopni w centrum, nawet 31 na południowym wschodzie. Najwięcej chmur na południu i wschodzie, tam deszczowo, miejscami możliwe burze, lokalnie grad.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Republika Zielonego Przylądka znów wywalczyła punkt na mundialu po remisie z Hiszpanią. Tym razem udało się zatrzymać Urugwaj, a mecz zakończył się remisem 2-2. Hiszpanie zrehabilitowali się za pierwszy słaby występ i pewnie pokonali Arabię Saudyjską 4-0, mówi trener Luis de la Fuente. Udało nam się skorygować i poprawić błędy z pierwszego meczu, ale wciąż jest miejsce na odrobinę samokrytyki. Na razie jesteśmy zadowoleni, bo odzyskaliśmy nasz rytm i skorygowaliśmy te elementy, które poprzednio szwankowały, a dziś funkcjonowały dobrze. To zasługa przede wszystkim nastawienia, chęci, profesjonalizmu i ambicji tej drużyny. Wciąż słabo wyglądają Belgowie, znów zremisowali, tym razem z Iranem 0-0, mówi napastnik Romelu Lukaku. Myślę, że powinniśmy byli utrzymać emocje na wodze i zachować znacznie większy spokój. To mogło nam pomóc. Patrzymy jednak w przyszłość z nadzieją, że następnym razem uzyskamy wynik, który będzie dla nas nieco bardziej korzystny. I w tym ostatnim meczu damy z siebie absolutnie wszystko. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt po wygranej z Nową Zelandią 3-1. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Czeszka Linda Noskowa pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3 w finale turnieju WTA 500 w Berlinie. Z kolei Amerykanin Frances Tiafoe pokonał rodaka Taylora Fritza 6-4, 6-4 w finale turnieju w Halle. Ruszył już z kolei turniej w Bad Homburg. Mecz Magdaleny Fręch z Naomi Osaką w pierwszej rundzie został z powodu deszczu przerwany przy prowadzeniu japońskiej tenisistki 5-4. Dziś spotkanie zostanie dokończone. Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce na ostatnim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii i zajęła tę samą lokację w klasyfikacji końcowej.
7: Jeszcze nie jestem w topowej formie i po prostu wszystko przede mną, także ostateczny wynik mnie zadowala. Wiem, że to nie jest jeszcze stuprocentowa forma czy stuprocentowy występ, natomiast mój największy cel jest za 6 tygodni, wiem, na czym mam pracować.
6: Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Marlen Reusser, a wyścig panów wygrał Słoweniec Tadej Pogačar.
5: Reklama.
8: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne

0: projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
1: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
2: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
3: Po reklamie.
4: No to mamy dla Was bardzo ważne i niezwykle pilne informacje z ostatniej chwili. We Włocławku doszło do dramatycznych wydarzeń. Na ulicy Barskiej wybuchł ogromny pożar.
5: Sytuacja jest bardzo poważna. Pali się chemikor. Nad miastem unoszą się kłęby gęstego czarnego dymu. Dlatego natychmiastowy apel do wszystkich mieszkańców, zwłaszcza z okolicznych osiedli. Zamykajcie szczelnie okna i absolutnie nie wychodźcie na zewnątrz.
4: Służby działają na pełnych obrotach. Dostajemy też potwierdzenie, że z powodu ogromnego zadymienia i zagrożenia rozpoczęła się ewakuacja szpitala. Przy ulicy Barskiej.
5: Cała ulica Barska i drogi dojazdowe są całkowicie zablokowane i nieprzejezdne. Jeżeli planowaliście tamtędy jechać, uciekajcie na alternatywne trasy.
6: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, koniec roku szkolnego w ten piątek. Dzieciaki rzucą plecaki w kąt, no a my? No my sprawdzamy. Najważniejsze info dla wszystkich, którzy szukają ochłody w mieście. No bo OSIR oficjalnie podał daty w najbliższą sobotę, 27 czerwca, ruszają miejskie kąpieliska.
1: Nareszcie, no koniec siedzenia w nagrzanych mieszkaniach. No to gdzie wbijamy w pierwszej kolejności? No klasyczne Jezioro Czarne czy Wikaryjskie?
0: No wybór należy do was, bo oba kąpieliska będą w pełni przygotowane. No i co najważniejsze, strzeżone przez ratowników codziennie od godziny 10 do 18.
1: Pełna kultura i bezpieczeństwo. Pamiętajcie tylko, że po 18 ratownicy zwijają flagi, więc jak ktoś zostaje na wieczorny chillout, to kąpie się już na własną odpowiedzialność.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
2: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
2: Po reklamie. Po polsku.

0: WPP na 101,4 FM.
1: Pierwsza jesień bez depresji, rdzawe liście znowu wirują z chmur, Ademi i Netflix.

0: No to zerkamy na wasze raporty z Włocławka i okolicy. No temat numer jeden na klatkach schodowych na południu. No oczywiście dziki, które no wracają jak bumerang i czują się u nas jak u siebie.
1: No nic dziwnego, no w mieście nie mają naturalnych wrogów, jedzenia pod dostatkiem. No to co mają siedzieć w lesie?
0: No tylko, że dla nas to jest spore wyzwanie logistyczne, no podczas zwykłego wyjścia z domu. Dlatego służby przypominają podstawowe zasady BHP na osiedlu.
1: Zasada numer jeden. Zero dokarmienia i pełna powaga. Jak locha idzie z młodymi, to nie podchodzimy robić sobie selfie, bo matka w obronie warlaków potrafi być naprawdę groźna.
0: Dlatego zachowajmy dystans, dajmy im spokojnie odejść i jeśli sytuacja wygląda niebezpiecznie, od razu zadzwonię pod numery Straży Miejskiej.
1: Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i sąsiadów, pilnujmy porządku wokół kontenerów i miejmy oczy dookoła głowy. No bo letnie poranki na południu potrafią być bardzo, że tak zażartuję, dzikie.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na

0: Ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą, ciężkie plecaki, telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
1: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy Twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
2: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
3: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
3: Po polsku.

0: No to sprawdzamy, co tam słychać w regionie. No i historyczny moment. Oficjalnie po 35 latach w Lipnie zatrzymał się prawdziwy pociąg dalekobieżny. No legendarny Flisak wjechał na peron.
1: Żartujesz, 35 lat. To ostatni raz taki skład widzieli tam, jak na listach przebojów rządził zespół Roxette.
0: No mówię ci, od 1991 roku była totalna posucha. No a teraz pakujesz walizkę w Lipnie i bez żadnej przesiadki lecisz prosto do Gdyni na plażę, albo w drugą stronę do Katowic i w góry.
1: Piękna sprawa na wakacje. Ale czekaj, znam nasze realia kolejowe. No to powiedz mi, gdzie jest haczyk.
0: No niestety, radość może być bardzo krótka. No bo Flisak jedzie przez Lipno tylko dlatego, że remontują tory przez Rypin i Brodnicę. Objazd no ma potrwać tylko do grudnia.
1: Czyli co? Rarytas tylko na kilka miesięcy. No lipnowianie, nie ma co czekać. Rezerwujcie bilety, testujcie składy i pokazujcie PKP, że ten postój musi tu zostać na stałe. Także ruszamy w trasę.
2: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
3: po reklamie.

I no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ponad 1500 strażackich interwencji związanych z pogodą, potem obiecujące amerykańsko-irańskie rozmowy w Szwajcarii i 24-godzinny spektakl w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Strażacy odnotowali wczoraj ponad 1650 interwencji spowodowanych przez burzę, silny wiatr oraz intensywny deszcz. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim, mówi rzecznik komendanta głównego straży Wojciech Gralec.
2: Pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy. Natomiast no, cały czas też monitorujemy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i dziś tak naprawdę południowo wschodnia Polska, oprócz Morza Warmii i Mazur, są pokryte ostrzeżeniami.
1: W sumie ostrzeżeniem drugiego stopnia objętych jest 9 województw. W niektórych miejscach ulewy mogą prowadzić do podtopień. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszanie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie koło Ustki. Jak informują strażacy, zniszczeniu uległo ponad 50% zabudowań. Mieszkańcy, których ewakuowano, niedługo będą mogli wrócić do mieszkań. Trwa ustalenie, jak doszło do pożaru. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów zakończyła się obiecującym postępem, przekazali mediatorzy Katar i Pakistan. Negocjacje odbywają się w Szwajcarii. O szczegółach Tomasz Orchowski.
3: Szef irańskiej dyplomacji przekazał, że rozmowy przyniosły znaczący postęp, jeśli chodzi o dążenie do zakończenia konfliktu w Libanie. Wstrzymanie izraelskich ataków wymierzonych w Hezbollah w tym kraju to jeden z warunków stawianych przez Teheran, które znalazły się we wstępnej amerykańsko-irańskiej umowie. Po jej zawarciu w zeszłym tygodniu Izrael i Hezbollah dalej się atakowały. Wczoraj walki jednak osłabły, choć premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreśla: pozostaniemy w strefie bezpieczeństwa w południowym Libanie tak długo, jak będzie to konieczne, by chronić mieszkańców północy i wszystkich obywateli Izraela. Wstępne amerykańsko-irańskie porozumienie zakłada, że strony zawrą ostateczną umowę w ciągu 60 dni.
1: Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanepidu w Lublinie.
4: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności.
1: Tradycyjnie najwięcej kontroli jest w miejscowościach turystycznych. Plenerowym koncertem Za miłość rozpoczęła się wczoraj w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. To ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe. Wśród nich 24-godzinny spektakl The Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu.
5: Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy dla mnie.
1: The Second Woman rozpocznie się w piątek.

0: zapraszam na informacje sportowe. Za nami kolejne 4 mecze na mundialu. W grupie G Belgia zremisowała z Iranem 0-0, a Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1. W tabeli Egipt ma 4 punkty, Belgia i Iran po 2, a Nowa Zelandia 1. W grupie H Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0, a Urugwaj tylko zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. W tabeli Hiszpania ma 4 punkty, a pozostałe drużyny po 2. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Kibiców elektryzuje korespondencyjny pojedynek Leo Messiego i Kyliana Mbappé o tytuł króla strzelców tego mundialu i najlepszego strzelca w historii Mistrzostw Świata. Francuski napastnik ma tego świadomość, ale bardziej interesuje go Puchar Świata.
1: C'est Leo Messi, il marque toujours des buts.
0: Już wcześniej wiedziałem, że on będzie strzelał gole, to w końcu Leo Messi, on zawsze strzela. Oczywiście pytanie, czy się zatrzyma, to on w tym momencie jest najlepszym strzelcem, ja jestem za nim. Oczywiście nadal będę starał się zdobywać bramki, aby pomóc mojej drużynie zajść jak najdalej i jasne jest, że strzelając gole przybliżasz się do takiego rekordu. Najważniejszą rzeczą dla mnie jest jednak zajść z moją drużyną jak najdalej i wygrać Mistrzostwa Świata. Argentyna zagra o 19, a Francja o 23. To była niesamowita seria. Legia Warszawa obroniła mistrzowski tytuł w Orlen Basket Lidze, ale zrobiła to dopiero w 7 meczu finałowym z Zastalem Zielona Góra, który przecież zaczynał od fazy play-in. Wczoraj to jednak Legia była lepsza, wygrała 78-70, a całą serię 4-3. Brąz już wcześniej zapewniły sobie Dziki Warszawa. Mistrz Polski rozbił wicemistrza w różowej ekstralidze. Prestorń pokonał Motor Lublin aż 61-29, co dało mu dodatkowy punkt bonusowy i awans na trzecie miejsce tabeli. Niespodziewanej porażki doznała Sparta Wrocław. Przegrała w Zielonej Górze z Falubazem 43-47. W tabeli wciąż prowadzi GKM Grudziądz. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 8 spotkaniach drużyna Stefano Lavariniego ma na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. To daje jej 4. miejsce w tabeli. Prowadzą Amerykanki przed Brazylijkami i Włoszkami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532-32-32.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
5: Zagrzmi na południu i wschodzie, w pozostałych regionach dużo słońca, na termometrach 22 stopnie na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, 29 na Mazowszu.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532-32-32.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
6: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506-794-420 lub 544-121-657. Twoje meble zaczynają się u nas.
4: Po reklamie.
7: Jest po dziewiątej, jeśli poniedziałkowy rozruch w pracy, no idzie wam dzisiaj wyjątkowo opornie.
8: Minuty stoją w miejscu.
7: No to znak, że pora podkręcić odbiorniki w prawo.
8: My tu nie pozwalamy na żadne zamulanie. Podkręcamy tempo, odcinamy poniedziałkową nudę i pompujemy czysty, energiczny vibe prosto do waszych biur i samochodów.
4: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: przeglądamy dla was portale z poradami. No i rewolucja w temacie walki z upałami, no bo okazuje się, że większość z nas popełnia kardynalny błąd we własnych mieszkaniach.
1: Co ty powiesz? A co robimy źle? Za mało lodu do napojów wrzucamy?
0: Gorzej, otwieramy okna w ciągu dnia, myśląc, że wpadnie rześki wietrzyk, a eksperci mówią krótko, no wpuszczamy do domu piekło.
1: Czekaj, jak na dworze jest 30 stopni w cieniu, a ja otworzę okno na oścież, to...
0: To robisz sobie w pokoju saunę. No twój dom w nocy działa jak chłodziarka, magazynuje zimno, no a ty rano to wszystko marnujesz.
1: No i hit, czyli zasada jest prosta. Od 10 do 18 okna mają być zamknięte na 4 spusty i szczelnie zasłonięte.
0: Taka pełna konspira przed słońcem.
1: Dokładnie. Barykadujemy się, rolety w dół i trzymamy ten cenny nocny chłodek. A jak sąsiad zapyta, czemu siedzisz w ciemnościach, to powiedz, że robisz profesjonalny, darmowy screening temperatury.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
5: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
6: Po reklamie.

0: Cały czas monitorujemy dla Was sytuację i non-stop przypominamy o tym, co wydarzyło się na ulicy Barskiej. Pożar hali Chemikoru jest gigantyczny, no a czarny, toksyczny dym wciąż unosi się nad miastem.
1: Słuchajcie, to jest potężna akcja ratunkowa. Ściągane są jednostki straży pożarnej z całego regionu. Jadą do nas wozy z okolicznych gmin, a Barska jest całkowicie zablokowana i absolutnie nieprzejezdna.
0: Przypominamy też o najważniejszym. Szpital na Barskiej został ewakuowany. Na miejscu pracują setki ratowników. Jeśli mieszkacie we Włocławku, niezależnie od osiedla, zamykajcie szczelnie okna, rolety i nie wychodźcie na zewnątrz.
1: Omijajcie cały ten rejon z daleka. Nie jedźcie tam popatrzeć, bo każda sekunda dla wozów bojowych z regionu jest na wagę złota.
2: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie.
6: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: W internecie cały czas pojawiają się skróty z piłkarskiego mundialu i oficjalnie, no tam dzieją się rzeczy absolutnie niemożliwe. Belgowie i Iran zrobili takie widowisko, że choć na tablicy skończyło się bezbramkowo,
1: to dymu było więcej niż na wielkim grillu nad Jeziorem Czarnym.
0: No zdecydowanie więcej. Belgowie ścisnęli z Partyzant od pierwszego gwizdka. Gwiazdy dwoiły się i troiły, a w bramce Iranu stanął facet, który chyba miał magnes w rękawicach.
1: No wyciągał takie bomby, że Kevin tylko przecierał oczy z zdumienia.
0: 7 atomowych obron, no serio. Został absolutnym bohaterem dnia. Mało tego, w drugiej połowie Belgowie łapią czerwoną kartkę i przez ostatnie 20 minut muszą radzić sobie w dziesiątkę.
1: No i zaczął się czysty horror.
0: No ale nikt nie strzelił focha i Irańczycy walczyli do samego końca, Belgowie nie odpuszczali i po tym remisie w grupie, no zrobił się taki ścisk, że tam jeszcze wszystko może się wydarzyć.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
5: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Czat niebezpieczny nie tylko zimą. Powiemy, na co uważać. Prawdopodobnie dziś poznamy nową Radę Stołecznego Szpitala Południowego. Będzie też mundial i kolejny sukces Republiki Zielonego Przylądka. Marcin Krzemiński. Czat może zabić także latem. Tylko od piątku i tylko w Śląskiem strażacy interweniowali już ponad 700 razy. To więcej niż przez całą zimę. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych, a przyczyną problemu są wysokie temperatury. Nagrzane dachy, kominy i przewody wentylacyjne tworzą tak zwaną poduszkę gorącego powietrza, wyjaśnia brygadier Aneta Gołębiowska.
2: To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
1: Szczególnie w łazienkach i kuchniach z piecykami gazowymi do podgrzewania wody może gromadzić się czad, dlatego warto uchylać okna lub zostawiać otwarte drzwi. Warto też mieć zainstalowaną w domu czujkę czadu. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował Stołeczny Ratusz. Poprzednią Radę prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nieprawidłowościach i gigantycznych zarobkach młodego lekarza Dawida Kasprzyka. Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Dziś na stacjach ceny maksymalne, tak jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6 zł 61 groszy, a oleju napędowego 6 zł 12 groszy. Do emerytów i rencistów trafiło blisko 9 milionów pakietów dokumentów dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tak zwanej 13. emerytury. ZUS zakończył właśnie wysyłkę. Sport. Wysokie zwycięstwo podrażnionej Hiszpanii. Kolejna niespodzianka na koncie Republiki Zielonego Przylądka.

0: rzecznik Kevin Pino.
1: Brakuje mi słów, żeby to opisać. Strzeliłem gola, to moment ogromnej radości. Ale dla nas, piłkarzy, nie jest to niespodzianka, ponieważ ciężko na to pracowaliśmy. Ale chcemy więcej i więcej. Jeśli Kapowerdyjczycy pokonają Arabię Saudyjską w ostatniej kolejce, to sensacyjnie awansują do fazy pucharowej. Blisko jest już Egipt po wygranej z Nową Zelandią 3-1.
2: Wciąż mizernie wygląda Belgia, która tylko zremisowała bezbramkowo z Iranem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: 22 stopnie maksymalnie na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 27 na Lubelszczyźnie, 29 na Mazowszu, nawet 31 na Podkarpaciu. Zagrzmi na południu i wschodzie, w pozostałych regionach dużo słońca.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Ogłoszenie płatne.
7: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
6: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Co robisz?
9: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
8: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
9: Serio? A co z serwisem?
8: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
9: Brzmi dobrze.
8: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
9: To mnie przekonałeś.
8: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
10: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
6: Po reklamie.
11: Jest parę minut po godzinie 10:00, wjeżdżamy na ostatnią prostą dzisiejszego poranka we Włocławku. No słońce grzeje coraz mocniej.
12: I od razu chce się żyć.
11: A my trzymamy tempo do samego końca.
12: Czas na szybką przerwę, złapanie oddechu i porcję nowości, które natychmiast naładują wasze baterie na resztę tego gorącego dnia.
6: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyżem.

wzmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Mamy dla was najnowszy raport prosto ze sztabu kryzysowego na Barskiej. No, sytuacja wciąż jest niezwykle napięta, ale mamy pierwsze dobre wiadomości. Strażacy powoli opanowują żywioł i krok po kroku ugaszają pożar chemikoru.
1: Dokładnie, najgorsze prawdopodobnie już za nami. Ale nie oznacza to końca akcji. Na miejscu wciąż działa masa jednostek z całego regionu. Wozy bojowe ratują się jeden po drugim, a strażacy w potwornym upale robią absolutne cuda.
0: Pamiętajcie jednak, że to proces, który potrwa jeszcze wiele godzin, dlatego bez przerwy przypominamy, ulica Barska jest całkowicie zablokowana i nieprzejezdna.
1: I najważniejsze dla waszego zdrowia. Dogaszanie chemicznych pogorzelisk oznacza, że w powietrzu wciąż unoszą się niebezpieczne związki. Cały czas miejcie szczelnie zamknięte okna w domach i biurach. Nie wietrzcie dzisiaj mieszkań.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
2: Po reklamie. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ulica Barska zamknięta z powodu groźnego pożaru. To czas na przedłużenie karty mieszkańca oraz policjant po służbie pomógł zagubionemu 9-latkowi. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Ulica Barska we Włocławku została zamknięta w związku z pożarem, do którego doszło na terenie firmy Chemikor. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej z całego regionu, które prowadzą działania gaśnicze i zabezpieczające. Służby apelują do mieszkańców okolicznych osiedli o niewietrzenie mieszkań oraz zamknięcie okien do czasu zakończenia akcji. Według informacji przekazywanych przez służby sytuacja jest pod kontrolą, jednak działania strażaków wciąż trwają. Kierowcy proszeni są o omijanie rejonu ulicy Barskiej i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia. Rok temu włocławski ratusz uruchomił kartę mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w dwóch kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności. Mówi Kamil Kazimierczyk, inspektor w biurze prezydenta Włocławka.
2: Karta mieszkańca ma już rok. Dotychczas z karty mieszkańca skorzystało około 15 000 mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wloclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci, no bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
1: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Dzięki czujności policjanta z innowrocławskiej komendy samotne wyjście 9-letniego chłopca zakończyło się szczęśliwie. Funkcjonariusz, będąc po służbie, zauważył na osiedlu wystraszone dziecko bez opieki i samych w skarpetkach. Policjant zaopiekował się chłopcem i powiadomił kolegów będących na służbie. Okazało się, że 9-latek wyszedł z domu, wykorzystując chwilę nieuwagi mamy. Dziecko całe zdrowie wróciło pod opiekę rodziny. To zdarzenie pokazuje, że policjantem jest się także poza godzinami służby.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to poniedziałek oficjalnie rozkręcony, więc możemy spokojnie zwolnić studio. Za chwilę w tym miejscu usiądzie Renata Kończyńska i Kamila Kalinowska.
1: Dokładnie, a my uciekamy, a was zostawiamy w głośnika z konkretnym graniem na resztę tego słonecznego dnia.
0: Bartek Skrajnowski,
1: Patryk Jarmierski.
0: Kłaniamy się.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku, ewakuowano szpital, a na Dolnym Śląsku po burzach problemy z prądem. A Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Marcin Krzemiński. Duży pożar we Włocławku. Zapalił się magazyn z chemikaliami. Nie ma informacji o poszkodowanych. Osoby, które były w biurze, same się ewakuowały. W magazynach nikogo nie było. Jednak ze względu na bliskie sąsiedztwo szpitala trzeba było ewakuować całą placówkę, mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej.
2: Ewakuowaliśmy cały personel oraz pacjentów. Na szczęście nie było tam osób, które nie mogłyby opuścić szpital. Akcja ewakuacji przebiegła bezpiecznie, został postawiony autobus. Pacjenci zostali odtransportowani w bezpieczne miejsce.
1: Strażakom udało się już opanować ogień. W tej chwili trwa akcja dogaszania. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili na zewnątrz. Trwa też dogaszanie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie na Pomorzu. Ogień w fabryce aerozoli wybuchł wczoraj. Spłonęło około 6 tysięcy metrów kwadratowych hali. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. O szczegółach Paweł Radzewicz.
3: W fabryce pod Słupskiem produkowane były aerozole. Pożar miał bardzo dynamiczny charakter, bo opakowania ciśnieniowe przez kilka godzin wybuchały. Kilkadziesiąt zastępów walczyło z ogniem od zewnątrz. Sytuacja była monitorowana przez specjalny zespół chemiczny. Zagrożenie było tak duże, że policja ewakuowała mieszkających najbliżej zakładu ludzi. Pożar udało się opanować nad ranem. Strażacy przelewają teraz pogorzelisko i poszukują niedogaszonych zarzewi ognia. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Wiadomo już, że ewakuowani mieszkańcy lada moment będą mogli wrócić do domów, a do pracy szykują się eksperci, których zadaniem będzie ustalenie przyczyny pożaru.
1: Uwaga na burze! W południowej i wschodniej części kraju ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia, do wieczora obowiązują w 9 województwach.

0: oraz wypompowywania wody z podtopionych posesji i piwnic. Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia Amerykanka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie zagra w singlu po raz pierwszy od niemal 3 lat. Michał Waszkiewicz.
1: Na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku. Dotarła wówczas do 3. rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku.
0: Igi Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy jeszcze na świecie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Dużo chmur na wschodzie i południu, tam deszczowo, miejscami możliwe burze, a lokalnie też grad. No i do tego silny wiatr. Maksymalnie 22 stopnie na Pomorzu, 26 w centrum, 31 na południowym wschodzie. Chłodniej na samym wybrzeżu, tam około 18.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 650. Twoje meble zaczynają się u nas.
4: Po reklamie. To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
7: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną w studio radiowym Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, fizjoekspert, przychodnia rehabilitacyjna. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa.
7: Oprócz tego, że prowadzicie rehabilitację dla osób, które jej wymagają po różnych urazach, operacjach i dla wszystkich, którzy tego potrzebują, są zabiegi w Waszej przychodni, które no niekoniecznie są związane z jakimś uszkodzeniem, dolegliwością, bólem, ale dbają o to, aby wyglądać się piękniej, lepiej. I tutaj chodzi o zabiegi dotyczące generalnie budowy ciała, jego wysmuklenia, wyszczuplenia.
8: Dokładnie, pani redaktor. Zbliża się lato i są to zabiegi fizjoterapii estetycznej, które cieszą się coraz większym powodzeniem. Wszyscy wybieramy się na dłuższe, krótsze wakacje i coraz częściej mamy pytania, czy stosujemy takie zabiegi. Owszem, prowadzimy program kompleksowego leczenia otyłości, nie jako konkretna metoda, ale bardziej jako wspomaganie. I do tych zabiegów zaliczamy falę uderzeniową oraz zabiegi elektrostymulacji mięśni, a także, proszę Państwa, drenaż limfatyczny. Cały ten zestaw doprowadza do tego, że nasze ciało robi się bardziej smukłe oraz bardziej jędrne.
7: O tym programie i szczegółach każdego z zabiegów już za chwilę. Zostańcie Państwo z nami.
4: Wokół nas.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, przychodnia Fizjoekspert. Mówimy o zabiegach, które pomagają medycynie. To taka medycyna estetyczna dla ciała, prawda? Powiedziała pani, że jest taki specjalny program, który prowadzicie i w jego skład wchodzą trzy takie bloki zabiegów. Fala uderzeniowa, od niej zacznijmy. Co możemy nią zrobić? Dla kogo jest wskazana? Dla kogo są przeciwwskazania?
2: Fala uderzeniowa na pewno już państwo słyszeliście, że była stosowana najczęściej w chorobach ortopedycznych, jak fala uderzeniowa w leczeniu ostrogi piętowej łokcia tenisisty. W chwili obecnej również zabiegi fizjoterapii estetycznej są stosowane. Wykonujemy to stosując inny troszeczkę aplikator. Powoduje te fale akustyczne powodują, że wzrasta produkcja kolagenu. Nasza skóra dzięki temu staje się bardziej sprężysta i elastyczna. Dodatkowo również powoduje, że limfa, która często ma zastoje, również ulega pobudzeniu. Nasze ciało w ten sposób robi się nie tylko bardziej jędrne, ale również smuklejsze.
1: Jakie partie ciała stosuje się fale uderzeniowe?
2: No najczęściej są to uda, pośladki oraz brzuch.
1: A ramiona, te takie, że tak powiem, firaneczki wiszące?
2: Tak, jak najbardziej.
1: Ile takich zabiegów trzeba zaaplikować? Jak długo trwa taki zabieg, żeby zauważyć efekt?
2: Tych zabiegów powinniśmy od 6 do 10 stosować w odstępach 2-3-dniowych. Wtedy będą najlepsze efekty. Jak długo trwa? Trwa od okolicy tak 10 minut na jedną partię ciała.
1: Czy można na przykład zrobić tak, że jeżeli chcemy sobie uelastycznić skórę, poprawić jej wygląd, na przykład na tych firaneczkach i na brzuchu, to za jednym spotkaniem w gabinecie można zrobić te dwie partie?
2: Tak, oczywiście. Można zaaplikować na dwie różne partie ciała.
1: A przeciwwskazania, bo to ważne?
2: Przede wszystkim choroby nowotworowe, osteoporoza, zaburzenia krzepnięcia krwi, no i oczywiście ciąża.
1: I oczywiście ciąża. Proszę państwa, do rozmowy z Kamilą Kalinowską wracamy po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Wokół nas. Po polsku na 101 i 4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym.

0: dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

przez osiedle jak przez trend.

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.
6: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: O fizjoterapii estetycznej, tak pani o niej mówi. Dziś sobie rozmawiamy. Powiedzieliśmy, co możemy zrobić z ciałem, stosując falę uderzeniową, ale mówiła pani też o elektrostymulacji. To jest taki kolejny zabieg. No właśnie, kilka słów o tym zabiegu. Jak go stosować? Kto może?
2: Elektrostymulacja, jak państwo się domyślacie, są to impulsy elektryczne, które zakładamy pod postacią elektrod na nasze ciało i w ten sposób powodujemy ruch mięśni.
1: To taka siłownia należąca?
2: Siłownia należąca. Mamy skurcz i rozkurcz mięśnia. Zabieg trwa od 30 do 60 minut. Pacjent w tym czasie spokojnie może sobie się relaksować, a nasze mięśnie pracują.
1: To jest zabieg bezbolesny, mimo że pracujemy prądem, rozumiem.
2: Dokładnie. I możemy w kilku partiach. Możemy, najczęściej zakładamy na nogi, na brzuch, ponieważ tych elektrod jest dosyć dużo. Od 16 do 25 możemy w jednym czasie zastosować elektrod.
1: Przeciwwskazania tradycyjnie ciąża, to wiemy.
2: Dokładnie. Choroby nowotworowe, problemy z krążeniem, czyli nadciśnienie tętnicze, tutaj będzie przeciwwskazanie, oraz choroby serca.
1: A ile takich zabiegów należy wziąć, żeby zobaczyć pierwsze efekty?
2: Pierwsze efekty, podobnie jak fali uderzeniowej, no to widzimy po 2-3 zabiegach, ale w serię najlepiej wziąć okolice 10. I też co drugi, trzeci dzień.
1: I jeszcze ważna rzecz, jak długo utrzymują się efekty po takich zabiegach, jak fala uderzeniowa i elektrostymulacja?
2: Oczywiście, jeśli będziemy aktywni fizycznie, zachowamy dietę, może to być nawet kilka tygodni i potem przychodzimy na taką przypominającą dawkę.
1: A i też trzeba wtedy całą serię wziąć, czy ta przypominająca dawka to jest już zdecydowanie mniej? Dobrze, w takim razie proszę państwa, zostańcie z nami, bo jeszcze o drenażu limfatycznym kilka słów za chwilę. Krótka muzyczna przerwa.
0: Wokół nas.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.
3: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka, przychodnia rehabilitacyjna, fizjoekspert o fizjoterapii estetycznej, tak ładnie to się nazywa. Dziś rozmawiamy, mamy falę uderzeniową, mamy elektrostymulację. Wspomniała Pani też o drenażu limfatycznym. Na czym polega ten zabieg?
2: Drenaż limfatyczny w gabinecie stosujemy zarówno mechaniczny, czyli tak potocznie zwany BOA, oraz ręczny. Jeżeli chodzi o mechaniczny, stosujemy mankiety, czyli albo rękawy na kończyny górne, albo nogawki na nogi. Na czym polega? Mankiety pompują się powietrze i w ten sposób pobudzają limfę, aby z miejsc, w których się gromadzi, można powiedzieć, uciekła.
1: Mm-hmm. I to taki zabieg w tych mankietach, rozumiem, jest w pozycji leżącej i ile trwa?
2: Najlepiej, że zrobić to 30 minut w pozycji leżącej, czyli znowu mamy relaks, podobnie jak przy elektrostymulacji. I oczywiście obwody nam się zmniejszają po kilku zabiegach.
1: Kilku to ilu?
2: Dwóch, trzech. Zawsze robimy pomiar przed pierwszym zabiegiem w połowie, jeżeli na przykład pacjent przychodzi na 10 zabiegów i po piątym zabiegu już robimy pomiar i wtedy sprawdzamy, czy nam obwody się zmniejszają.
1: Te 10 zabiegów to jest też taka magiczna liczba, która gwarantuje już efekt?
2: Zazwyczaj tak.
1: Przy fali uderzeniowej? Zazwyczaj tak. No i oczywiście ciąża, wiemy, że nie. To już absolutnie, bo ona wyklucza większość niestety zabiegów, ale jakie jeszcze przeciwwskazania?
2: Przede wszystkim jeżeli chodzi o układ krążenia, czyli ponownie znowu nadciśnienie tętnicze, padaczka, tutaj też są przeciwwskazania.
1: Tak, serię zabiegów, o której Pani wspomniała, bo rozumiem, że na przykład możemy jednocześnie działać falą uderzeniową i drenażem limfatycznym, jednocześnie elektrostymulacją i falą uderzeniową. Czy też jest wymagany ten odstęp czasu, czy na przykład możemy z elektrostymulacji przesiąść się na falę uderzeniową i na przykład za dwa dni znów powtórzyć tą serię?
2: Możemy,
1: to
2: ponieważ
1: wygląda?
2: Jeżeli byśmy każdego dnia korzystali, zajmie nam to okolice 1,5 godziny dziennie. No niestety nie wszyscy możemy sobie na to pozwolić, więc często przychodzi codziennie, ale na inny wybrany zabieg. I ten efekt oczywiście będzie podobny, jak jednego dnia na 3 zabiegi.
1: I jeszcze ważna rzecz, wspomniała Pani o drenażu limfatycznym ręcznym.
2: Ręcznym, tak, no jak najbardziej jest polecany. Możemy z niego korzystać również, załóżmy, 2-3 razy w tygodniu, a później raz przypominająco co jakiś czas.
1: Drenaż limfatyczny, czyli taki masaż?
2: Dokładnie.
1: To też przyjemny zabieg.
2: Bardzo.
1: Czyli możemy się wysmuknić, ujędrnić i jeszcze do tego zrelaksować.
2: Dokładnie, działamy na skórę, tkankę podskórną, na układ limfatyczny, a także na mięśnie.
1: Nie mogę nie zapytać o promocje i upusty i rabaty w przypadku, jeśli klient bądź klientka, bo i panie i panowie też dbają przecież o swoje ciało, zdecyduje się na pełen pakiet, cały program.
2: Tak, przy wykupie tych 3 zabiegów, oczywiście jeśli nie będzie przeciwwskazań w trakcie wizyty fizjoterapeutycznej, pacjent będzie zdrowy i zakwalifikuje się, wówczas dajemy 30% rabatu, czyli można powiedzieć, że przy wykupie całego pakietu jeden jest w gratisie dla Państwa.
1: No właśnie, piękni i zgrabni na lato. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Kamila Kalinowska, fizjoterapeutka przychodni rehabilitacyjnej, fizjoekspert, była moim Państwa gościem. Dziękujemy za
2: Dziękuję
1: uwagę.
2: Dziękuję i zapraszam serdecznie.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dziś znów burzowo. Są alerty dla południowego wschodu. Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku. Ewakuowano szpital. Brytyjski premier odchodzi ze stanowiska. Miriam Lipińska. Burze nie odpuszczają. Tylko wczoraj z ich powodu strażacy wyjeżdżali ponad 1600 razy. A dziś znów zagrzmi. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia. W czasie burz może spaść nawet 40 mm deszczu, lokalnie grad. A do tego będzie silnie wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Burze nie przyniosą jednak ochłody. Wysokie temperatury z nami pozostają, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
1: Pod koniec tygodnia wrócą 30-stopniowe temperatury. Trwa dogaszanie pożaru magazynu z chemikaliami we Włocławku. Z tamtejszego szpitala ewakuowano kilkudziesięciu pacjentów i pracowników placówki. Jest też apel do mieszkańców, by pozamykali okna i drzwi. W spalonym magazynie było 5 ton żywicy epoksydowej i rozpuszczalniki, a palące się chemikalia spowodowały duże zadymienie w okolicy. Z kolei w Harnowie koło Ustki na Pomorzu trwa rozbiórka hali, w której produkowano aerozole. Wczoraj około południa wybuchł tam pożar, którego gaszenie zajęło strażakom 7 godzin, a do akcji ściągano posiłki z całego województwa. W fabryce było mnóstwo łatwopalnych substancji. Za mieszkańcami trudne godziny.
3: No, wybuchało wszystko co 2 minuty w sumie. A nawet było widać, że takie, jakby to powiedzieć, takie fajerwerki do góry szły, nie?
4: Maliśmy się, bałam się spać. Po prostu te 2 cysterny najbardziej.
5: Gdy jeszcze było strzelanie tych dezodorantów wszystkiego, no to tak jakby z karabinu ktoś strzelał dosłownie. No, zwierzęta, psy, no wszystko uciekało, tak?
1: Spaliła się mniej więcej połowa zakładu w Harnowie, ocalał budynek biurowy. Fabryka zatrudniała około 250 osób, jej właściciel już szacuje straty. Poseł PiS Dariusz Matecki stanął przed sądem. W Szczecinie ruszył proces w sprawie Mateckiego i jego 7 znajomych oskarżonych o malwersacje finansowe środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS ma odpowiedzieć także za fikcyjne, zdaniem prokuratury, zatrudnienie w Lasach Państwowych. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Poseł nie przyznaje się do winy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec zmieniamy temat. Od piątku wakacje. Część z nas już w sobotę wyjedzie na urlop. Jak odpoczywać skutecznie i efektywnie? Psycholodzy radzą, zaplanujmy dobrze swój urlop i wylogujmy się z mediów społecznościowych. A co jeszcze?
6: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
1: Mówi Bożena Kowalkowska, ekspertka w dziedzinie planowania i organizacji. Ważne też, by spędzać czas w sposób, który jest najlepszy dla nas, bo nie każdy zrelaksuje się czytając książkę czy jeżdżąc na rowerowe wycieczki.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7.

0: maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, do 29 na Mazowszu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12, B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
5: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
3: Po reklamie.
7: Jesteśmy po godzinie 12, też na pewno dostaliście alert RCB dotyczący pożaru przy ulicy Barskiej. To teraz czas na trochę uspokojenia. W związku z pożarem Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu, co oznacza, że można bezpiecznie przebywać na zewnątrz. Na pewno jeszcze do tematu pożaru przy ulicy Barskiej we Włocławku my powrócimy, my jesteśmy po 12. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. No i zaczynamy poniedziałkowe popołudnie.
3: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: pięknie. W weekend ulewa, dzisiaj pożar. No i teraz się zastanawiam, czy to po prostu początek lata, czy może nad Włocławek przyszły plagi egipskie. I co będzie kolejne? To może coś z dobrych rzeczy, ze smacznych. Po godzinie 13 będę rozdawał dużą pizzę. A teraz wracamy do grania.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
1: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
5: Ostatnia szansa.

0: Reklama.
1: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynników.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Włocławek gościł podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz melodie pokoleń rozbrzmiały w Baruchowie. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Do Włocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Włocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
5: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Włocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa, dlatego że ona jest kierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4x6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji.
4: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Włocławek jako wzór dla innych samorządów. Mówi Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
6: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Włocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne o łącznej wartości, mówię tylko o bezwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Włocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie, rozmawialiśmy o ustawach, na którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy.
4: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Melodie pokoleń to cykl wyjątkowych wydarzeń artystycznych, łączących muzykę, słowo i obraz. W weekend melodie pokoleń rozbrzmiały w wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wydarzenie zorganizowała poseł Joanna Borowiak, a patronat objęła Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo. Mówi Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP.
7: Ta wielopokoleniowość dzisiaj mnie urzekła, państwa chyba też, prawda? Bo te małe dzieci były cudowne, widziałam jak patrzyły z podziwem na zespół Wrzos, który też w strojach ludowych tutaj śpiewał. Oczywiście z całą pewnością patrzyły z podziwem na wszystkich wykonawców, ale ponieważ one reprezentowały akurat taki rodzaj folklorystyczny związany z naszym regionem, to naprawdę patrzyły z podziwem.
4: Mówi Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
7: Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim artystom, bo to były naprawdę piękne występy, także wszystkim państwu bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście najmłodszym. No oczywiście młodość to jest młodość. Widzieliśmy też i państwa aplauz, jak maluchy wystąpiły na tej scenie, tak, ale właśnie tak jak tutaj pani poseł podkreśla, to jak młodzież obserwuje starszych, jak bierze przykład, uczy się z doświadczenia starszych, to jest bardzo ważne, żeby takie spotkania się odbywały.
4: Na scenie zaprezentowały się zespół pieśni tańca Wrzos, zespół Jubilatki, zespół Sempre oraz zespół pieśni tańca Swojacy. Uczestnicy mieli okazję podziwiać obrazy autorstwa Danuty Ćwiklińskiej. Serca widzów podbił występ dzieci.
0: To jest Puls Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: Poniedziałkowe popołudnie, dziś rano wybuchł pożar przy ulicy Barskiej we Włocławku. Zapalił się magazyn z artykułami chemicznymi, paliły się m.in. rozpuszczalniki. Po godzinie 9 wysłano alert RCB do mieszkańców naszego regionu. Teraz natomiast, już o tym wspominałem, ale wolę przypomnieć dobre informacje. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza, a wyniki nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Co oznacza, że we Włocławku można bezpiecznie przebywać na zewnątrz, a także otwierać okna w domach i mieszkaniach. Do tematu pożaru będziemy jeszcze powracać. Za moment powracamy do grania. Zostań na najlepszej fali w regionie.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
1: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za ile jutro zatankujemy? Są ceny maksymalne. Ewakuowani mieszkańcy sąsiedztwa fabryki w Harnowie wracają do domów. Kolejny dzień z upałami. Jak się przed nimi chronić? Miriam Lipieńska. Są już jutrzejsze ceny maksymalne paliw. We wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro rosną ceny benzyn, a diesel będzie o grosz tańszy niż dziś. 20 mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie spalonej fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu może już wrócić do swoich domów. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. Strażacy prowadzą drobne prace rozbiórkowe, by dostać się do małych, ukrytych zarzewi ognia. Spaliła się blisko połowa zakładu. Ofiara księdza pedofila walczy o 20 milionów złotych odszkodowania od krakowskiej kurii. Janusz Szymik był przez wiele lat gwałcony przez księdza Jana W. Miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosły opowiedział o krzywdzie, jaka go spotkała. Informacje za pośrednictwem nieżyjącego już księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego miały trafić bezpośrednio do ówczesnego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego został on wezwany jako świadek, ale nie pojawił się w sądzie. Do sądu przyszedł mail z informacją, że kardynał jest chory. Według Janusza Szymika kardynał Dziwisz świadomie tuszował przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobistą znajomość.
2: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
1: O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Dziś nadal gorąco, a dla Lubelszczyzny i Podkarpacia są alerty przed upałami. To czas, gdy szczególnie muszą na siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
3: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
1: Lekarze zalecają co najmniej 2 litry płynów dziennie. Upały to też czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk.
4: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i ich hospitalizacji.
1: Warto też pamiętać, że część leków, w tym tych na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej wskutek interakcji słońca z niektórymi składnikami leków. I na koniec jeszcze sport. Już wiadomo, z jakimi numerami zagrają Polki na Wimbledonie. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3. Z kolei Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę, zagra z 20. W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magdalinet i Magdalena Fręch. Wimbledon startuje 29 czerwca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północy i zachodzie przeważnie słonecznie, w pozostałych regionach niebo może się chmurzyć, a na wschodzie i południowym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 w Małopolsce, do 29 na Mazowszu.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 588-584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502-934-304 726-768-584.
7: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i okleju?

0: Twoje meble zaczynają się u nas.
1: Po reklamie. Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: To już po 13:00 poniedziałkowe popołudnie, no i czas rozpocząć naszą smaczną godzinę. Dziś zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Znajdziemy ją pod dwoma adresami. Kaletnicza 12 we Włocławku oraz Lipowa 37A w Szpitalu Górnym. Do zgarnięcia podczas trwania tej smacznej godziny będzie też duża pizza z Pepperoni. Więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
3: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Trwa smaczna godzina na najlepszej fali w regionie i zaglądamy do pizzerii Pepperoni, którą, jak już wspominałem, znajdziemy pod dwoma adresami: Kaletnicza 12 we Włocławku oraz Lipowa 37A w Szpitalu Górnym. Oprócz oczywiście pizzy, no bo tego w pizzerii zabraknąć nie może, w menu znajdziemy też wiele innych pyszności, bo chociażby zestawy obiadowe, możemy zjeść spaghetti, możemy zjeść gyros, a i dla tych, co bardziej fit, również coś się znajdzie, bo w menu są i sałatki z kurczakiem, tuńczykiem czy sałatka grecka. Co do samych pizz, to naprawdę można tutaj je poszaleć, bo są te klasyczne, które wszyscy znamy, ale możemy zjeść też chociażby pizzę bolognese z mięsem mielonym, cebulą, papryką, papryką jalapeno, no i sosem bolognese. To coś chyba dla niezdecydowanych pomiędzy spaghetti a pizzą. Oczywiście mnóstwo klasycznych smaków także znajdziemy. Szczegóły na pizzeriapeperoni.eu. A w tej godzinie będzie można wygrać dużą pizzę z pepperoni. Więcej szczegółów już za moment.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
5: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
6: Po reklamie.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Moi drodzy, czas na konkurs. Trwa smaczna godzina, a do wygrania będzie duża pizza z pizzerii Pepperoni. Tę znajdziemy pod dwoma adresami: Kaletnicza 12 Włocławek, Lipowa 37A w Szpitalu Górnym. Jak zgarnąć dużą pizzę z Pepperoni? Uwaga, mam pytanie. Gdzie w letni dzień, w letni wieczór na przykład, zabrałbyś pizzę z pepperoni w plener w naszym regionie i zjadł ją na przykład ze znajomymi? Masz takie miejsce? No to daj znać, wysyłając głosówkę na naszego radiowego messengera. Czekam na twoją wiadomość. Gdzie taką pizzę z pepperoni można zjeść w plenerze? W naszym regionie oczywiście. A już teraz wracamy do grania.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
4: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy Twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
0: Po reklamie. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Trwa smaczna godzina. Dziś, przypominam, zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Dwa adresy. Kaletnicza 12 Włocławek, Lipowa 37A w Szpitalu Górnym. A że jest poniedziałek, to ja tylko tak jeszcze wspomnę. W każdy poniedziałek w pizzerii Pepperoni duża pizza w cenie małej. Więcej szczegółów znajdziesz na www.pizzeriapepperoni.eu.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nożownik z Mierzawy jest już w rękach policjantów. Jest śledztwo w sprawie potężnego pożaru fabryki w Charnowie. Ukraiński prezydent buduje napięcie wokół swojej obecności na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Miriam Lipińska, podejrzany o zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem, zatrzymany przez policję. 49-letni Dariusz R., emerytowany policjant, w piątek zaatakował nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona ciężko ranna trafiła do szpitala. Dariusz R. był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie wielkiego pożaru fabryki aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Będzie prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie. Strażacy mówią, że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim w ostatnich latach. Udało się ochronić przed eksplozją dwa największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
2: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów, odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
1: Oględziny spalonej fabryki będą możliwe najwcześniej w środę. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kilkudziesięciu ewakuowanych mieszkańców okolicy już wraca do swoich domów. To był czarny weekend nad wodą. W ostatnich dniach utonęło aż 9 osób. Od początku kwietnia już 60. Sezon wakacyjny ruszy już w piątek, więc służby i WOPR apelują o rozwagę i przytaczają statystyki, z których wynika, że ofiary utonięć to najczęściej mężczyźni. A przyczyny to alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Alkohol obniża koncentrację. Alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
1: W minioną sobotę w Bałtyku utonął starszy mężczyzna. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć go na plażę w Ostrowie. Mimo podjętej reanimacji 72-latek zmarł. Przyjedzie czy nie przyjedzie? Pojutrze w Gdańsku startuje dwudniowa międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Tymczasem w związku z napięciami na linii Warszawa-Kijów pod znakiem zapytania wciąż stoi obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu. Jego otoczenie informuje, że kwestia wizyty wciąż jest analizowana. Tymczasem sprawę komentują polscy politycy.
4: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać.
5: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
1: Mówili Waldemar Buda z PiSu i Mariusz Witczak z KO. To na koniec przenosimy się jeszcze w Karkonosze. Z powodu remontu zamknięty dla turystów jest tam zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów i na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ponownie otwarty.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś w całym kraju znów ciepło, na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu. Do tego na zachodzie i północy słonecznie. W pozostałych regionach na niebie chmury i słońce na zmianę, a w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
8: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
7: Po reklamie.
9: Jesteśmy po 14, za chwilę zajrzymy do kalendarza. W tej godzinie nie zabraknie też naszej rozmowy dnia i mkniemy przez to popołudnie. Zaczyna się robić tłoczno na drogach regionu. We Włocławku staniemy na Płockiej w stronę ronda. Poczekamy sobie też w okolicach Mostu Stalowego.
7: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: drugi dzień czerwca. Oczywiście mamy poniedziałek i uwaga, no to ostatni poniedziałek przed wakacjami. Z drugiej strony to jest pierwszy poniedziałek lata. Tak, tak, mamy już lato, kalendarzowo, astronomicznie, tylko forma jeszcze zimowa.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska, 17.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Majla.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Patryk Jaromierski, a moimi i Państwa gośćmi są prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki oraz wiceprezes OSGE Bartosz Fijałkowski. No właśnie, Wrocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z największych inwestycji energetycznych w swojej historii. No, mowa tutaj oczywiście o budowie małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Panie prezydencie, co to tak naprawdę oznacza dla naszego miasta?
3: Ja chcę powiedzieć, że mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Wrocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Wrocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Wrocławku i w regionie wrocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Wrocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać. Co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Wrocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony. My jako miasto dbamy oczywiście i o politykę mieszkaniową, i o jakość życia w mieście, ale ta stabilizacja materialna jest kluczowa i na pewno ten projekt tą stabilizację materialną mieszkańców Wrocławka będzie wzmacniał.
2: Panie wiceprezesie, proszę opowiedzieć nieco szerzej o dzisiejszym spotkaniu z prezydentem i co udało się poczynić w projekcie, o którym mowa już w zasadzie od dawna.
4: Dzisiaj jest taki dzień, gdzie trochę formalizujemy tą naszą współpracę, bo ta współpraca w taki sposób operacyjny trwa od wielu miesięcy. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami pana prezydenta w kontekście jakby przygotowania tej naszej inwestycji tutaj we Wrocławku. Jak państwo wiecie, spółka Orlen Synthos Green Energy obecnie ma wydaną decyzję zasadniczą na 6 takich jednostek na terenie Wrocławka. Przygotowujemy się bardzo solidnie do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi. Być może na co dzień państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Jak państwo wiecie, spółka Orlen Synthos Green Energy rozwija w Polsce technologię dwóch największych firm, jeśli chodzi o energetykę jądrową, to jest General GE Hitachi, GE Vernova Hitachi oraz nasi japońscy koledzy z Hitachi. Są to innowacyjne rozwiązania w skali nie tylko Polski, ale i Europy, a może i na świecie. Jedyny taki projekt referencyjny obecnie jest realizowany w tej chwili w Kanadzie, w prowincji Ontario, w miejscowości Darlington. Tam jest realizowany ten pierwszy na świecie SMR, który tak jakby ma udowodnić wszystkie założenia ekonomiczne i techniczne tego urządzenia. My mamy ambicje jako spółka być drudzy na świecie, pierwsi w Europie i oczywiście pierwsi w Polsce. I Wrocławek jest tą lokalizacją priorytetową, jeśli chodzi nie tylko o potrzeby kraju, ale też jest to decyzja po prostu naszych udziałowców czy właścicieli. Głównie tutaj, jeśli państwo wiecie, jak pewnie państwo wiecie, jednemu z udziałowców spółce Orlen zależy na tym, żeby to było bardzo blisko zakładów Anwilu.
2: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę państwu, że moimi i państwa gośćmi byli prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki oraz wiceprezes OSGE Bartosz Fijałkowski. Dziękuję.
1: To jest temat na 101 i 4 FM.

0: kochani, pierwszy dzień lata, ale też jednocześnie wczoraj był najdłuższy dzień w roku. Wiecie, co to oznacza? Że od teraz z każdym dniem zachód słońca będzie przychodził trochę wcześniej. Czyli co? No zaraz żniwa, dożynki, na groby trzeba będzie jechać. To już nie na lato trzeba robić formę, a żeby się w sylwestrową koszulę zmieścić.
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
3: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu, są ranni. Ciąg dalszy dyskusji wokół odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Policja rusza z akcją Bezpieczny autokar. Miriam Lipińska. Zderzenie autokaru i tramwaju w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. To 2 pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Wszyscy trafili do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska na północy miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Po zderzeniu tramwaj wypadł z szyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TSN.
2: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
1: Zełenski ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To część działań warszawskiego ratusza w reakcji na aferę wokół lekarza milionera Dawida Kacprzyka, wcześniej z KO i saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Z kolei w czwartek specjalne posiedzenie Rady Miasta i informacja prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. Cezary Jaszczyk.
3: Zgodnie z planem nadzwyczajnej czwartkowej Rady Miasta, Rafał Trzaskowski przedstawi najnowsze wyniki audytu zleconego zarówno w Szpitalu Południowym, ale i innych miejskich placówkach, w których pracował Dawid Kacprzyk. Wystąpienie będzie obejmowało też sprawę tak zwanego VIP-roomu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Na tej samej sesji radni zajmą się wnioskiem o wezwanie do dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jak czytamy w dokumencie, radni nie akceptują sytuacji, by winę za aferę ponosili tylko urzędnicy niższego szczebla czy pracownicy szpitala. Jak podkreślili, nie przyjmują do wiadomości, że najważniejsi urzędnicy nie wiedzieli o całej sprawie.
1: Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autokarów przewożących pasażerów.
4: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
1: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautokar.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia burze możliwe w południowo-wschodniej części kraju. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Dolnym Śląsku, 27 w Łódzkiem, do 29 na Mazowszu.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Ogłoszenie płatne.
8: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lichnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
9: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
10: Co robisz?
11: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
10: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
11: Serio? A co z serwisem?
10: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
11: Brzmi dobrze.
10: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
11: To mnie przekonałeś.
10: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
9: Po reklamie.
12: Jesteśmy po 15 i wyjeżdżamy na drogi stolicy Kujaw, gdzie staniemy, dojeżdżając do mostu stalowego, zarówno od Lipnowskiej, jak i od Wyszyńskiego czy Brzeskiej. Duży ruch także na Płockiej. Tutaj staniemy już na wysokości bloków dojeżdżających do ronda. Tłoczno też na Kapitulnej, Kilińskiego przed Placem Wolności, czy na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego z Aleją Królowej Jadwigi.
9: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: jeżeli ktokolwiek jeszcze będzie śmiał się z naszej reprezentacji piłkarskiej, no to kochani, kompletnie bezpodstawnie. 12 dzień Mistrzostw Świata, biało-czerwoni jeszcze bez żadnej porażki.
1: Reklama. Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12 B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
3: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Poniedziałkowy poranek we Włocławku upłynął pod znakiem dużej akcji ratowniczo-gaśniczej oraz służby podsumowują ostatni weekend. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Poniedziałkowy poranek we Włocławku upłynął pod znakiem dużej akcji ratowniczo-gaśniczej. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze magazynów zakładu Chemikor przy ulicy Barskiej. W obiekcie składowane były materiały chemiczne, dlatego do działań skierowano liczne zastępy straży pożarnej oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na charakter zdarzenia oraz pojawiające się zadymienie podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów pobliskiego szpitala przy ulicy Barskiej. Działania miały charakter prewencyjny i były prowadzone w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w placówce, mówi brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy PSP w Włocławku.
2: Przed godziną dostaliśmy informację o pożarze hurtowni, w której były zmagazynowane materiały palne. To były żywice, utwardzacze, rozpuszczalniki. Bardzo duże zadymienie, bardzo duża temperatura, duże zagrożenie dla szpitala, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Do zdarzenia zostały zadysponowane wszystkie jednostki straży pożarnej z Włocławka, te, które mieliśmy w dyspozycji. Ochotnicze straże pożarne z powiatu włocławskiego też zasiliły nas swoimi działaniami. Została zadysponowana grupa operacyjna Polskiego Komendanta Wojewódzkiego, a także z okolicznych jednostek sprzęt specjalistyczny z Ciocinka, z Lipna.
3: Czy są osoby poszkodowane?
2: Całe szczęście, tu jest dobra informacja, że nie ma osób poszkodowanych. 3 osoby w biurowcu, które znajdowały się, ewakuowały się przed przybyciem straży pożarnej. Został ewakuowany szpital, bo stwarzały to akcja gaśnicza, która była utrudniona. Dym, który się wydobywał, spowodował zagrożenie dla placówki, dlatego podjęliśmy decyzję o ewakuacji. Ewakuowano 30 pacjentów, 32 osoby obsługi i personelu. To szpital jednego dnia, to tam nie było jakichś osób, które były w jakimś ciężkim stanie, natomiast po jakichś zabiegach na rehabilitacji były osoby, które zostały ewakuowane.
3: Czy na ten moment wiadomo, co było przyczyną pożaru?
2: No jeszcze za wcześnie, żeby tutaj mówić o przyczynach, natomiast trwa teraz dogaszanie, sprawdzamy i za jakiś czas pewnie też ta wstępna przyczyna tego pożaru będzie podana.
1: Na miejscu przez wiele godzin pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze i zabezpieczali teren. Gęsty dym był widoczny z różnych części miasta, dlatego mieszkańcy na bieżąco śledzili komunikaty publikowane przez służby i władze samorządowe. Po opanowaniu pożaru wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Badania miały sprawdzić, czy w wyniku pożaru do atmosfery przedostały się niebezpieczne substancje. Jak poinformowano po zakończeniu pomiarów, wyniki nie wskazały obecności szkodliwych związków w powietrzu. Oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach. Miniony weekend we Włocławku i regionie upłynął pod znakiem ekstremalnej pogody i wzmożonej pracy służb. Wysokie temperatury dawały się we znaki mieszkańcom, a gwałtowne burze przyniosły intensywne opady deszczu, które miejscami doprowadziły do podtopień ulic. Nie zabrakło także licznych interwencji związanych ze zdarzeniami drogowymi. Policjanci odnotowali szereg wykroczeń i kolizji, mówi podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka, oficer prasowy KMP we Włocławku.
4: W miniony weekend odnotowano 22 zdarzenia drogowe. Wszystkie te zdarzenia były kolizjami drogowymi, nie było żadnego wypadku drogowego. Ujawniliśmy wykroczenia w ilości 214, z czego 148 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. I tak za to przekroczenie dozwolonej prędkości zatrzymano 2 prawa jazdy w obszarze zabudowanym. Ujawniono także 2 nietrzeźwych kierujących, byli to kierujący rowerami.
1: Najbliższe 3 dni również zapowiadają się bardzo gorąco. Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach, jak i podczas gwałtownych zjawisk pogodowych.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Rozpoczęło się lato, to kalendarzowe. W tym tygodniu rozpoczynają się wakacje. No i wiadomo, sezon urlopowy. 75% Polaków wyjedzie gdzieś podczas tego lata. Chociażby na jakiś weekend, na chwilę. 3/4 Polaków tak wykorzysta sezon urlopowy. Natomiast pytanie, co z tą pozostałą 1/4? Te 25% Polaków, co będzie robić podczas urlopu? No jak to co? To, co powinien robić każdy Polak. Zapewne jakieś remonty.
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami w części kraju. Prezydencki minister odpowiada na wywiad Wołodymyra Zełenskiego, a potem kilka rad, jak przetrwać upały. Miriam Lipińska. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwony alert najwyższego, trzeciego stopnia ogłosili w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz ulewy lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz w części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia drugiego stopnia. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, z zawodu lekarz, apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji.
2: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna, żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
1: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ-u. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Prezydencki minister Marcin Przydacz zabiera głos w sprawie wywiadu ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapewnił w nim, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i że Kijów zabiegał o załagodzenie sporu. Marcin Przydacz mówi jednak, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę. Upał w ciąg dalszy, najwyższe temperatury dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale gorąco także w pozostałych regionach. Wysokie temperatury są najbardziej niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych, ale zadbać o siebie powinniśmy wszyscy. Trzeba pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu.
3: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki. Także w upały jest to najważniejsza sprawa, żebyśmy pamiętali o adekwatnym przyjmowaniu płynów i unikali odwodnienia.
1: Mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Wpasuje się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
4: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Te budynki z tego punktu widzenia, można powiedzieć, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
1: Nowa marina będzie gotowa za 2 lata.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Burzowo dziś w południowo-wschodniej części kraju i miejscami na wschodzie, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
7: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 500 darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
6: Po reklamie. Jesteśmy już po 16:00. W tej godzinie wrócimy do tematu pożaru, który wybuchł dziś rano przy ulicy Barskiej we Włocławku. Oprócz tego albo przede wszystkim gramy mnóstwo wyśmienitych hitów i śmigamy przez te poniedziałkowe popołudnie. Filip Waćkowski, cześć!

0: kochani, pierwszy tydzień lata, w zasadzie pierwszy dzień kalendarzowego lata, no i ostatni tydzień przed wakacjami. Kolejny weekend to już wakacje. Sanepid sprawdza lokale gastronomiczne w pasie nadmorskim na przykład, no i chociażby lodziarnie, bo w ubiegłym roku wyniki kontroli no nie były zbyt optymistyczne. Dużo po prostu zanieczyszczonych maszyn. Czy w tym roku będzie lepiej? Czy my przedsiębiorcy się przygotowali? Pewnie okaże się na dniach, jak sanepid poinformuje o wynikach tych masowych kontroli. No bo wiecie, gratis jest dostać coś fantastycznie, no. Ale niekoniecznie salmonelle.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
3: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z OSP. Oraz czy Urząd Miasta przewiduje rekompensaty za straty dla przedsiębiorców? Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze. Mówi brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP we Włocławku.
2: Mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy. Możemy tutaj też uczyć udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu.
1: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń, mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć z pomocą.
1: Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
4: Kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa.
1: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP Kłobia. Budowa zielonych terenów Śródmieścia miała zakończyć się w lutym. Terminy ulegały kolejnym przesunięciom. Obecnie termin oddania inwestycji to koniec czerwca. Śródmieście jest rozkopane. Mieszkańcy mają trudności z poruszaniem się zarówno pojazdami, jak i na pieszo. Z trudnościami zmagają się również przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy przy ulicach, na których prowadzona jest inwestycja. Wykonawcą zielonych terenów jest Balzola. Ta sama firma realizuje inwestycje na 3 maja. Skierowaliśmy się do ratusza, by uzyskać komentarz. Czy Urząd Miasta przewiduje rekompensaty za straty dla przedsiębiorców? Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w biurze prezydenta.
5: Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja Zielone Tereny Śródmieścia jest dosyć problematyczna dla mieszkańców, przedsiębiorców, ale również dla podwykonawców, którzy pracują przy tej inwestycji. Staramy się tutaj, żeby jak najlepiej wyszła ta inwestycja pod względem jakości, ale również zależy nam na tym, żeby zakończyć ją jak najszybciej. Natomiast przejezdność i gotowość do odbioru inwestycji będzie zgodnie z tym wydłużonym terminem, czyli 26 czerwca. Oczywiście mamy też świadomość tego, że przedsiębiorcy którzy prowadzą swoje biznesy wzdłuż tej inwestycji, borykają się z różnymi problemami. Prosimy jeszcze o tę chwilę cierpliwości do ukończenia tej inwestycji. Natomiast tutaj w zakresie jakichkolwiek odszkodowań czy wsparć, jeżeli chodzi o podatki, niestety tutaj Urząd Miasta nie ma żadnej możliwości zadziałania w tym kierunku. Podkreślamy natomiast, że między innymi te przedsiębiorstwa, te firmy, które swoje siedziby mają na obszarze rewitalizowanym, mogą uczestniczyć i brać udział w wydarzeniach, które są wpisane w gminnym programie rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2034 i tam jest szereg wsparcia właśnie dla przedsiębiorców.
1: Termin oddania zielonych terenów Śródmieścia mija z końcem czerwca. Czy utraceni w czasie ciągnącego się remontu klienci wrócą do sklepów działających na terenie inwestycji? Z badań wynika, że jeżeli utrudnienia, na przykład zamknięta ulica lub brak dogodnego dojazdu, trwają zbyt długo, klienci budują nowe nawyki zakupowe i mogą trwale przenieść się do innych punktów.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: mam.
1: Lato, nadeszło lato. Dziś pierwszy dzień tego kalendarzowego. Wczoraj rozpoczęło się astronomiczne, wszystko się zgadza, tylko kaloryfera pewnie znowu się nie udało zrobić. Co? Spokojnie, na przyszłe lato na pewno z formą się wyrobimy. No i poza tym, kochani, przecież wiadomo, bojler jest zdecydowanie lepszy od kaloryfera.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
5: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
4: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
5: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
6: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
5: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
6: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
5: A co z jedzeniem?
6: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
5: Dzieci nie będą się nudzić?
6: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
7: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burzowe alerty i powódź błyskawiczna po ulewie na Podhalu. Raport NIK-u o sytuacji na polskich porodówkach, a potem o tym, ile będzie nas kosztowało jutro tankowanie. Miriam Lipińska. Część Małopolski z najwyższym poziomem ostrzeżenia przed burzami. Czerwone alerty dotyczą Nowego Sącza oraz powiatów Nowosądeckiego, Nowotarskiego, Tatrzańskiego, Myślenickiego i Limanowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-owe alerty, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Bo burzom będą towarzyszyć rzęsiste ulewy. Lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. W pozostałych regionach w południowo-wschodniej części Polski są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. A po dzisiejszej ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Władze proszą mieszkańców, by nie zbliżali się do wezbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
2: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
1: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Zagranica. W Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Naukowcy szukają szczątków blisko 90 osób, opierając się na relacjach świadków. Dotychczas w Późnikach, nieistniejącej już wsi w obwodzie tarnopolskim, odnaleziono i uroczyście pochowano w zeszłym roku szczątki 43 zamordowanych Polaków. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował przez zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i na czele brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro wzrosną ceny benzyn, ale diesel będzie o grosz tańszy niż dziś.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północy i zachodzie słonecznie i tam bez deszczu, ale w pozostałych regionach może przelotnie popadać, a w południowo-wschodniej części Polski burze i to miejscami gwałtowne. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Ogłoszenie płatne.
6: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
7: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
7: Po reklamie.
9: Jesteśmy po 17:00, za moment wrócimy do tematu pożaru, który dziś rano wybuchł przy ulicy Barskiej we Włocławku. Dostaliśmy alert RCB, ale są wyniki badań jakości powietrza. Więcej o tym za momentem.

0: Moi drodzy, dziś rano we Włocławku wybuchł pożar przy ulicy Barskiej, magazynu, w którym były też rzeczy chemiczne. Dlatego w okolicach 9.30 otrzymaliśmy na swoje telefony alert RCB dotyczący potencjalnego zagrożenia. Jak sprawa się przedstawia? Wspominaliśmy już o tym kilkukrotnie dzisiaj. Inspektorat Ochrony Środowiska zbadał powietrze we Włocławku. Nie ma powodów do niepokoju. Można bez przeszkód we Włocławku na świeżym powietrzu przebywać. Można otwierać okna. Nic nam nie grozi. A teraz wracamy do grania.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska, 17.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, Anwil Włocławek ogłosił pierwszy transfer przed nowym sezonem Orlen Basket Ligi. Do Anwilu dołącza Szymon Wójcik, czyli oczywiście reprezentant Polski, czyli zawodnik, który ostatni sezon spędził w lidze węgierskiej, ale też syn wielokrotnego mistrza kraju, czyli Adama Wójcika, legendy Śląska Wrocław. To właśnie z Adamem Wójcikiem oglądaliśmy Świętą Wojnę w latach 90. Teraz jego syn zagra w barwach Anwilu. To pierwszy transfer przed nowym sezonem Orlen Basket Ligi.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie.
5: Po polsku.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Kilkanaście minut do 18:00. Punktualnie o tej godzinie oczywiście wiadomości z kraju i ze świata, a następnie mnóstwo grania i zero gadania. No takie rzeczy to tylko u nas. Filip Waćkowski, dzięki za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12 B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
3: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Strażacy interweniują po zalaniu ulic w Białym Dunajcu. Brytyjczycy komentują zapowiedź odejścia brytyjskiego premiera. Okienko pogodowe we Włoszech zamknięte dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim strażacy oczyszczają ulice i wypompowują wodę. To efekt intensywnych opadów deszczu i burz na terenie Białego Dunajca. W wyniku ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują także nad jej odblokowaniem. W powiecie tatrzańskim obowiązuje ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii. Na tym obszarze prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. 4 osoby są ranne po zderzeniu autobusu i tramwaju, do którego po południu doszło w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naromowickiej, mówi oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
2: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały kierowca autokaru, motorniczy, a także dwóch pasażerów tramwaju. Nie są to obrażenia zagrażające życiu.
1: Z powodu wypadku wstrzymany został ruch niektórych linii tramwajowych, część autobusów skierowano na objazdy. Będą wzmożone kontrole autokarów i autobusów przed wyjazdami na wypoczynek. Policjanci rozpoczynają profilaktyczne działania, które mają eliminować pijanych kierowców, ale także pojazdy transportowe w złym stanie technicznym. Kluczowe, żeby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześniej, o czym Szymon Kępka.
3: Policjanci przypominają, że w okresie wakacyjnym, gdy na wczasy wyjeżdża szczególnie młodzież, mają więcej pracy. Dlatego możliwość sprawdzenia autokarów warto zgłosić dzień albo dwa wcześniej. Kontrole autokarów nie muszą dotyczyć wyjazdów najmłodszych, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
4: Innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
3: Podczas upałów kluczowa może być klimatyzacja w autokarze. Tych podzespołów policja nie kontroluje, przypomina komisarz Rzeczkowski.
4: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację. Warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
3: Autokary można także sprawdzać samodzielnie. Na stronie bezpiecznyautobus.gov wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu.
1: Najpóźniej we wrześniu mamy poznać nazwisko nowego premiera Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy szef brytyjskiego rządu Keir Starmer zapowiedział dziś rezygnację z urzędu. Decyzję tę tak komentują mieszkańcy Londynu.
5: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami i problemami, które wymagają rozwiązania, a obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
6: Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
1: Keir Starmer odchodzi z funkcji premiera z powodu presji ze strony ministrów i doradców. Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działanie na rzecz podniesienia standardów życia obywateli. Skończył się dobry czas na zwiedzanie Włoch. W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Francji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Jutro do miast, w których obowiązują alerty, dołączą Ancona, Wenecja i Viterbo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najbliższej nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, burze i opady deszczu jedynie na południowym wschodzie. Tam też najcieplej, do 18 stopni w nocy, chłodniej na północy do 11 i w centrum do 13. Jutro w ciągu dnia, tak jak dziś, w większości kraju pogodnie, burze i deszcze jedynie na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w rozpoczynającym się równo za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdalinet, Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Wspominana Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 6 Japonką Naomi Osaką 4-6-1-6. Mecz Fręch z Osaką pierwotnie miał zostać rozegrany w niedzielę, ale rozpoczął się z opóźnieniem i został przerwany z powodu deszczu. W Bad Homburg zagra również jako najwyżej rozstawiona Iga Świątek, która przed rokiem dotarła do finału. Dziś wieczorem i w nocy na piłkarskim mundialu 4 kolejne mecze. Na początek o 19 Argentyna zagra w Dallas z Austrią, potem o 23 Francja zmierzy się z Irakiem. A w nocy najpierw o 2 mecz Norwegii z Senegalem. Zarówno Francja, jak i Norwegia już teraz mogą sobie zapewnić awans do fazy pucharowej. Doskonale wiemy, jaką siłą ognia dysponują Francuzi, mówi trener Iraku Graham Arnold.
10: Pytałem nawet, czy możemy wstawić 3 bramkarzy, ale powiedzieli mi, że nie. Co zrobić? Oni mają niesamowitych zawodników i to jest zaszczyt dla nas, że możemy z nimi zagrać, ale wyjdziemy na boisko skupieni na sobie. A kiedy to mówię, mam na myśli nasz własny występ. Nie mamy wpływu na to, jak zagra Francja, ale mamy kontrolę nad własną grą. Chcemy wyjść na boisko i pokazać się światu, na co nas stać. To jest najważniejsze.
9: Z kolei z potencjału Norwegów zdaje sobie sprawę trener Senegalu Pape Diaw.
10: To prawda, potknęliśmy się w pierwszym meczu i już nie możemy sobie pozwolić na żaden błąd. Bez wątpienia potrzebujemy punktów, jeśli chcemy awansować do 1/8 finału i wiemy, że przepustką do tego będzie mecz z Norwegią, który będzie bardzo trudny.
9: A ostatni mecz dnia zacznie się o 5 rano polskiego czasu. Zagrają w nim Algieria z Jordanią.

0: ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze w części kraju, są nowe ostrzeżenia wysokiego stopnia. Polski prezydent bez zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Niecukierkowy i niepomnikowy ma być obraz Jacka Kuronia w nowym filmie. W rolach głównych doborowa obsada. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed burzami drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej skali wydał Instytut Meteorologii. Alerty obowiązują dla 6 całych województw. Jest też alert trzeciego stopnia dla części 3 regionów. Alertami objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Dla części województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego Instytut wydał alert trzeciego stopnia. To alerty burzowe, ale jutro wróci także upał, a to bardzo trudny czas dla seniorów, ale też osób chorych czy małych dzieci. Najbliższe dni mają być bardzo gorące, dlatego trzeba na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodzimy z domów między 10 a 15, radzi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
2: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
1: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na tę imprezę, oświadczył minister. W czwartek w Gdańsku spotkają się przywódcy państw wspierających Ukrainę, a także ministrowie, inwestorzy i przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tak zwanego saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratunku, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
1: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powstał film o historii małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie ich opozycyjnej działalności w Komitecie Obrony Robotników. Twórcy Naszej Rewolucji mówią, że nie chcieli tworzyć filmu pomnika, ale ich celem było pokazać małżeństwo Kuroniów z jak najbardziej ludzkiej strony, mówią Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którzy wcielili się w rolę małżeństwa Kuroniów.
4: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron, niefajnych zachowań być może czasami, również wobec Gajki.
5: Gdzieś to się wydawało kluczem dobrym do walki o tych młodych widzów, żeby też wychodząc od tej miłości mogli się dowiedzieć trochę o tej niezwykłej postaci, jakim był Jacek.
1: Film Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalawskiego będzie można oglądać w kinach od 11 listopada.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro jak dziś w większości kraju będzie pogodnie, burze i deszcze jedynie na południowym wschodzie Polski. W większości regionów gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 19 do 20.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marketa Wądruszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. W wielkoszlemowym Wimbledonie znów zagra Serena Williams. Amerykanka, podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia tenisistka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie sprawdzi się w singlu. Po raz pierwszy od niemal 4 lat. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
9: Tego się można było spodziewać, bo gdy Maja Chwalińska dostała dziką kartę, organizatorzy Wimbledonu zostawili sobie jeszcze jedno wolne miejsce. Czekali pewnie, czy Serena Williams zdecyduje się na powrót do singlowej rywalizacji. A Amerykanka, mimo 44 lat, jak widać, czuje się na siłach. Powrót w tym miesiącu może nie był spektakularny, bo w deblu szybko odpadła w Londynie i Berlinie, ale jednak na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku, dotarła wówczas do trzeciej rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku. Tak, Igi Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy na świecie.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Piłkarska reprezentacja Niemiec ma problem. Ich podstawowy środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca mundialu. Zawodnik Borussii Dortmund będzie pauzować przez kilka miesięcy z powodu zerwania więzadła w stawie skokowym. Schlotterbecka w meczu z afrykańską drużyną zastąpił Antonio Rüdiger. Niemcy wygrali w Toronto 2-1, a decydującą bramkę strzelili w doliczonym czasie gry.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ukraińskie odznaczenie odsyła do naszych sąsiadów wicemarszałek Senatu. Ruszyły śledztwa w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Susza w kraju, każda kropla deszczu jest na wagę złota. Ruszył nowy projekt na zbieranie deszczówki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński zwrócił dwa odznaczenia, które otrzymał w przeszłości od przedstawicieli Ukrainy. W liście do ambasadora tego kraju przekazał, że jego gest jest związany z, tu cytat, gloryfikacją przez Kijów ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Prezydent Karol Nawrocki w ostatni piątek odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. W związku z tą decyzją polskich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy, obecny szef ukraińskiego MSZ-u czy ambasador Ukrainy w Polsce. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, informuje prokurator Piotr Antoni Skiba. I przekazał, że w ciągu ostatnich dni do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia w tej sprawie. Jedno ze szpitala południowego, a 3 od posłów. Pozostajemy w temacie polskiego systemu ochrony zdrowia. Pracownicy szpitala z Bieszczadzkiego Leska razem ze społecznikami spotkali się w Rzeszowie z władzami regionalnego NFZ-u, aby rozmawiać o przyszłości placówki i groźbie zamknięcia kolejnego oddziału, tym razem SOR-u. Dla pogrążonego w długach szpitala byłby to gwóźdź do trumny, o czym Marcin Starzec.
2: Lesko od wielu miesięcy jest symbolem kurczenia się medycyny na Podkarpaciu, oddział po oddziale. Jeszcze przed spotkaniem pracownicy i społecznicy po raz kolejny apelowali o jego utrzymanie. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale też tysięcy turystów, którzy w sezonie przyjeżdżają w Bieszczady, mówi położna Marta Rucyk.
3: W różnych sytuacjach wypadkowych, złamań, oni nie czekają, tylko są u nas, na naszym oddziale chirurgicznym, załatwiani od ręki.
2: Tylko do czerwca tutejszy SOR przyjął blisko 4000 pacjentów, a chirurgia wykonała w ubiegłym roku ponad 1000 operacji. Mimo tych liczb szpital ma gigantyczne długi. Od początku roku pracownicy otrzymują zaledwie 70% pensji, alarmuje lider ruchu społecznego Duszan Augustyn.
4: Zebraliśmy kilka tysięcy podpisów z apelem do premiera po to, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkańców.
2: Władze województwa mówią o konsolidacji szpitali w Lesku, Ustrzykach i Sanoku oraz o pożyczkach z BGK. Na razie jednak są to tylko deklaracje. Lesko wciąż nawet nie ma wymaganego planu restrukturyzacyjnego.
1: Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się jutro niedaleko Budapesztu. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Spotkanie będzie poświęcone najważniejszym kwestiom unijnym oraz tematom bezpieczeństwa i bieżącym wyzwaniom geopolitycznym. Deszczówka znów w cenie. Od dziś właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do przydomowych systemów gromadzenia deszczówki. Dotacja w programie Mikroretencja pokryje do maksymalnie 8 000 zł. Zgłaszający się mogą liczyć na wsparcie m.in. przy budowie zbiorników na deszczówkę, systemów rozsączania wody oraz instalacji do jej wykorzystania. Wnioski można składać przez generator wniosków o dofinansowanie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro w większości regionów będzie gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28. Najchłodniej nad morzem, tam od 19 do 20. I znów burze i deszcze, jedynie na Podkarpaciu, w pozostałych regionach pogodnie.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marketa Wądruszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. W wielkoszlemowym Wimbledonie znów zagra Serena Williams. Amerykanka, podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia tenisistka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie sprawdzi się w singlu. Po raz pierwszy od niemal 4 lat. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
9: Tego się można było spodziewać, bo gdy Maja Chwalińska dostała dziką kartę, organizatorzy Wimbledonu zostawili sobie jeszcze jedno wolne miejsce. Czekali pewnie, czy Serena Williams zdecyduje się na powrót do singlowej rywalizacji. A Amerykanka, mimo 44 lat, jak widać, czuje się na siłach. Powrót w tym miesiącu może nie był spektakularny, bo w deblu szybko odpadła w Londynie i Berlinie, ale jednak na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku, dotarła wówczas do trzeciej rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku. Tak, Igi Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy na świecie.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Piłkarska reprezentacja Niemiec ma problem. Ich podstawowy środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca mundialu. Zawodnik Borussii Dortmund będzie pauzować przez kilka miesięcy z powodu zerwania więzadła w stawie skokowym. Schlotterbecka w meczu z afrykańską drużyną zastąpił Antonio Rüdiger. Niemcy wygrali w Toronto 2-1, a decydującą bramkę strzelili w doliczonym czasie gry.
10: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
11: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
12: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niszczycielskie burze i ulewy przeszły przez Podkarpacie i Małopolskę. Prezydent Nawrocki bez zaproszenia do Gdańska na konferencję o Ukrainie. Wiemy, jak rozstawiona na Wimbledonie została Maja Chwalińska. Agnieszka Trojanowska bis. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notują Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Główne drogi są już przejezdne, ale wciąż trwa wypompowywanie wody z zalanych posesji. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
2: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
1: A po przejściu frontu burzowego zrobiło się chłodniej. We wspomnianej Stalowej Woli temperatura spadła z 33 do 17 stopni. Obecnie front burzowy właśnie powinien opuszczać Polskę. Odpoczniemy też od upałów maksymalnie kilka dni, ale pod koniec tygodnia czekają nas znów tropiki i w dzień i w nocy, i to w zasadzie w całym kraju. W weekend upały na zachodzie kraju mają dojść do nawet 40 stopni. Brak zaproszenia dla prezydenta Karola Nawrockiego na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy wynika z formuły wydarzenia, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, który dodał też, że Pałac Prezydencki nie wykazywał zainteresowania udziałem w gdańskim wydarzeniu. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował wcześniej, że Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję, więc nie wybiera się na tę imprezę. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku i jest współorganizowana przez Polskę i Ukrainę. Wydarzenie odbędzie się, gdy w Polsce wciąż żywo dyskutowane jest odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego, co było odpowiedzią na nadanie przez ukraińskiego przywódcę imienia bohaterów UPA jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W wieku 94 lat zmarł producent muzyczny Cliff Davis. Odpowiedzialny był za kariery Patti Smith, Bruce'a Springsteena, Whitney Houston i wielu innych znanych muzyków. Davis zmarł w swoim domu w Nowym Jorku. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu, Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzeka, który jedzie na Wimbledon, zajmując swoją najwyższą w karierze 46. pozycję w rankingu ATP. I tak mówi nam o swojej obecnej kondycji i przygotowaniu.
3: W tym roku pojadę dobrze przygotowany. No, wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
1: Wimbledon zacznie się już w poniedziałek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nocą będzie pogodniej, tylko miejscami mgliście, burze i opady deszczu jedynie na Podkarpaciu. Jutro, jak dziś, w większości kraju pogodnie, burze i deszczy jedynie na południowym wschodzie. W wielu regionach gorąco od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Markieta Wądruszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. W wielkoszlemowym Wimbledonie znów zagra Serena Williams. Amerykanka, podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia tenisistka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie sprawdzi się w singlu. Po raz pierwszy od niemal 4 lat. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
8: Tego się można było spodziewać, bo gdy Maja Chwalińska dostała dziką kartę, organizatorzy Wimbledonu zostawili sobie jeszcze jedno wolne miejsce. Czekali pewnie, czy Serena Williams zdecyduje się na powrót do singlowej rywalizacji. A Amerykanka, mimo 44 lat, jak widać, czuje się na siłach. Powrót w tym miesiącu może nie był spektakularny, bo w deblu szybko odpadła w Londynie i Berlinie, ale jednak na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku, dotarła wówczas do trzeciej rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku. Tak, Igi Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy na świecie.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Piłkarska reprezentacja Niemiec ma problem. Ich podstawowy środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca mundialu. Zawodnik Borussii Dortmund będzie pauzować przez kilka miesięcy z powodu zerwania więzadła w stawie skokowym. Schlotterbecka w meczu z afrykańską drużyną zastąpił Antonio Rüdiger. Niemcy wygrali w Toronto 2-1, a decydującą bramkę strzelili w doliczonym czasie gry.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po ulewnym deszczu zalane są pomieszczenia huty w Stalowej Woli. Odesłany z Ukrainy order Orła Białego dotarł już do Polski. Lionel Messi pobił strzelecki rekord. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po intensywnych opadach deszczu, jakie przeszły nad Stalową Wolą na Podkarpaciu, zalane są niektóre ulice, serwerownia, huty, Stalowa Wola i pomieszczenia ZUS-u. Sytuacja powoli się stabilizuje. W podobnej sytuacji są dziś wieczorem Kraków i Biały Dunajec na Podhalu. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. A udział prezydenta Zełenskiego w konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli prezydent Ukrainy nie pojawi się na konferencji, będzie to zła wiadomość dla polskiego biznesu, uważa poseł klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru.
2: To była największa szansa dla Polski zdobycia kontraktów na Ukrainie. Nie tylko na odbudowę Ukrainy, ale również teraz, bo przecież biznes, niestety to trzeba powiedzieć cynicznie, w trakcie wojny cały czas się kręci. Nie wiemy, czy przyjedzie prezydent Zełenski, a jeżeli on nie przyjedzie, to może obniżyć rangę całej tej konferencji. I naprawdę my jesteśmy jednak poza tym obiegiem gospodarczym. To Niemcy załatwiają sobie kontrakty, Francuzi, Anglicy, oczywiście Amerykanie, a Polska, która jest najbliżej, powinna relatywnie proporcjonalnie najwięcej na tym zyskać.
1: Na konferencji odbudowy Ukrainy pod koniec tego tygodnia mają być obecni m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, a także premierzy takich państw jak Holandia, Austria i Łotwa. Bardzo trudny początek wakacji czeka mieszkańców Gdańska i turystów, którzy w najbliższy weekend postanowią odwiedzić to miasto. 27 czerwca rusza remont węzła Hucisko, który obejmie przebudowę wszystkiego, co służy tramwajom od torowiska po trakcję. Jak dużym jest to wyzwaniem, świadczy poziom ruchu w tym rejonie, mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
3: Przez węzeł Hucisko w godzinach szczytu przejeżdża każdej godziny 51 tramwajów.
1: Na czas remontu większość z nich pojedzie objazdem. Część w kierunku Stogów zostanie zastąpiona autobusem, dodaje prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
4: Chcemy te trudności państwu wynagrodzić. Linia T8 będzie bezpłatna i co istotne będzie kursowała z częstotliwością 5 minut.
1: Trudności odczują oczywiście nie tylko pasażerowie tramwajów, ale też kierowcy samochodów, rowerzyści, a nawet piesi. Pomoc w odnalezieniu się można będzie otrzymać w specjalnie rozstawionych punktach informacyjnych. Tramwaje mają wrócić na węzeł Hucisko 31 sierpnia. Lionel Messi zdobył bramkę w 38 minucie meczu piłkarskich Mistrzostw Świata z Austrią i został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii tego turnieju. Słynny Argentyńczyk strzelił łącznie 17 goli i zepchnął Miroslava Klosego na drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Pełniący obecnie rolę trenera FC Nürnberg, 48-letni Klose, już przed startem mundialu podejrzewał, że nie otrzyma pierwszego miejsca w klasyfikacji wszechczasów. Dziś w meczu Argentyny z Austrią nie obyło się też bez zaskoczeń. Wcześniej w 9 minucie Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Argentyna wygrała jednak 2-0.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro w większości kraju pogodnie, burze i deszcze, jedynie na południowym wschodzie. W większości regionów będzie gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 19 do 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marketa Wądruszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. W wielkoszlemowym Wimbledonie znów zagra Serena Williams. Amerykanka, podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia tenisistka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie sprawdzi się w singlu. Po raz pierwszy od niemal 4 lat. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
8: Tego się można było spodziewać, bo gdy Maja Chwalińska dostała dziką kartę, organizatorzy Wimbledonu zostawili sobie jeszcze jedno wolne miejsce. Czekali pewnie, czy Serena Williams zdecyduje się na powrót do singlowej rywalizacji. A Amerykanka, mimo 44 lat, jak widać, czuje się na siłach. Powrót w tym miesiącu może nie był spektakularny, bo w deblu szybko odpadła w Londynie i Berlinie, ale jednak na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku, dotarła wówczas do trzeciej rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku. Tak, Igi Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy na świecie.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Piłkarska reprezentacja Niemiec ma problem. Ich podstawowy środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca mundialu. Zawodnik Borussii Dortmund będzie pauzować przez kilka miesięcy z powodu zerwania więzadła w stawie skokowym. Schlotterbecka w meczu z afrykańską drużyną zastąpił Antonio Rüdiger. Niemcy wygrali w Toronto 2-1, a decydującą bramkę strzelili w doliczonym czasie gry.